jest. Moją dziewczyną! Muzyka idiotów! Jest. Moją dziewczyną! Muzyka idiotów! Jest.